0: Na to Jezus rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: O evangeliário é levado ao presidente, que em sinal de acolhimento e respeito.
2: Verbum Domini.
3: The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
1: O evangeliário é levado ao presidente, que em sinal de acolhimento e respeito o beija e com ele nos abençoa.
4: The book of the Gospels is taken to the presider of the celebration as a sign of respect. He kisses it and gives us a blessing.